A teraz dla kontrastu chciałbym Państwu przedstawić ludową muzykę murzyńską Ameryki Północnej. Muzyka, której korzenie sięgają XIX wieku, kiedy w Ameryce kwitło niewolnictwo i handel murzynami. Charakteryzuje się żywym rytmem typowym dla narodów Afryki, skąd wywodzili się przodkowie niewolników amerykańskich.

0: chodzi o koncerty jazzowe.
1: Proszę? Chwileczkę, jazz?
0: Tak, lepiej, żeby potem nie było niejasności.
1: Ale wie, o co tu chodzi? Co wy mnie chcecie wrobić?

0: Mnie się wydaje, że problem polega na tym, co oni naprawdę robią, kiedy niby grają ten jazz. Czy tylko grają, czy coś jeszcze?
1: Niby co?
0: No właśnie, co?
2: Jazz?
3: Jazz? Jazz.

teraz dla kontrastu chciałbym Państwu przedstawić ludową muzykę murzyńską Ameryki Północnej. Muzyka, której korzenie sięgają XIX wieku, kiedy w Ameryce kwitło niewolnictwo i handel murzynami. Charakteryzuje się żywym rytmem typowym dla narodów Afryki, skąd wywodzili się przodkowie niewolników amerykańskich.

0: koncert jazzowy.
1: Proszę? Chwileczkę, jazz?
0: Tak, lepiej, żeby potem nie było niejasności.
1: Ale wie, o co tu chodzi? Co wy mnie chcecie wrobić?

0: Mnie się wydaje, że problem polega na tym, co oni naprawdę robią, kiedy niby grają ten jazz. Czy tylko grają, czy coś jeszcze?
1: Niby co?
0: No właśnie, co?
2: Jazz?
3: Jazz?
4: Jazz.

ですよね。

jej pieśniarzem jest samotność, która zjawia

jesteście do bloków przykuci. Ludzie w tych blokach są głusi. Ludzie wpatrują się w szare niebo, szukając Boga. Na określenie Boga nie mogą znaleźć słowa. Tam Bóg jest strażnikiem, jak w Panu wykonie. Na zawsze skazani, niewysłuchani, golema klątwą zbrukani. Ci ludzie na blokach, szukając prawdy, znaleźli

Sam.

bliźniarzem jest samotność, która zjawia się.

się do bloków przykuci. Ludzie w tych blokach są głusi. Ludzie wpatrują się w szare niebo, szukając Boga. Na określenie Boga nie mogą znaleźć słowa. Tam Bóg jest strażnikiem, jak w Panu wykonie. Na zawsze skazani, niewysłuchani, golema klątwą zbrukani. Ci ludzie na blokach, szukając prawdy, z

jej pieśniarzem jest samotność, która zjawia się.

się do bloków przykuci. Ludzie w tych blokach są głusi. Ludzie wpatrują się w szare niebo, szukając Boga. Na określenie Boga nie mogą znaleźć słowa. Tam Bóg jest strażnikiem, jak w Panu wykonie. Na zawsze skazani, niewysłuchani, golema klątwą zbrukani. Ci ludzie na blokach, szukając prawdy, znaleźć.

flashbacks.

0: Piotra Chodwaki.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

ma. Pomylę się i rzucę spojrzeniem na inny boski traw, na inne boskie stworzeń, korzenie w głowie moi plan, jak usunąć z głowy setki morskich plam.

zamki fajki. Ja na pół schowany, ręce w kieszeni, parki.

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o nic.

puszczę na to dziwo. Choć na liście jestem wpisany ksywą, sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury, my puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: miłość, wzmocnić je co nie zabiło. W sumie mogę przysiąc na pewno. A słowa gieta, a te chuje bledną. Nie mele beta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci przecież nie w dresach. To jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. Weź się nie zesra, idziemy pić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy. I chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów. Oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

0: co wczoraj ideą, ledwo który mam całą żadę alkoholicę już dostaję na wąski.
1: Ile
0: myślicie, że piję, a jeszcze myślicie, że piję z kim?

Lepiej nie mówmy nikomu o tym, jak szorstkie mieliśmy usta.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

episode.

będzie kurs do ringi. Zacznie na pierwszym rondzie, na drugim przypomni kolację, na trzecim wysiądzie. No widać, że forma jest licha, więc nie dzisiaj. Wrzucam jedynkę i czmycham.

wszyscy co wczoraj idę.

Thanks to

j'aurais fait des grosses merdes.

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

0: alternatywnie o muzyce klasycznej w audycji Alteracja. Zaprasza Michał Dziamara.
1: Sobota, 29 sierpnia, godzina 18. Michał Dziamara. Kłaniam się nisko i z naszego studia przy ulicy Wareńskiego w Warszawie, jak co tydzień, zapraszam do spędzenia z nami godziny w atmosferze muzyki wysokiej próby. A że wciąż mamy lato, ostatni weekend wakacji, to nasza podróż związana z cyklem Lato z Radiem trwa i dziś lądujemy w dwóch wspaniałych, cudownych, bogatych kulturowo krajach latynoskich, a mianowicie w Paragwaju i Urugwaju. Będzie bardzo ciekawie i bogato, ponieważ i gitara, i harfa, i różnego rodzaju style właśnie związane z tymi krajami wybrzmią. Poznamy różnice między tangiem urugwajskim a argentyńskim. Poznamy style takie jak danca paraguayo czy candombe. No a zaczniemy sobie od najwspanialszego instrumentu, moim skromnym zdaniem, czyli gitary klasycznej i kompozytora takiego jak Agustín Barrios, znanego pod pseudonimem Mangoré. Powiem tylko, że jeśli Villa-Lobos pokazał światu, jak brzmi Brazylia na gitarze, to Agustín Barrios zrobił to niewątpliwie właśnie w Paragwaju. Danca Paragwaja, gra Berta Rojas.

Danca Paragwaja numer 1 Agustina Barriosa Mangore. Na dzień dobry. No właśnie, tak myślę, można przetransformować paragwajski folklor na język gitary klasycznej. To wszystko spod pióra Chopina paragwajskiego Agustina Barriosa, którego jeszcze dziś posłuchamy, ale myślę, że można by cały miesiąc tworzyć audycję o Agustinie Barriosie i byłoby to niezupełne, aby pokazać całe oblicze jego twórczości, wszak ponad 300 utworów na gitarę ma na swoim koncie. Zachęcam w zaciszu domu do posłuchania właśnie w kontemplacji tych utworów, ponieważ warto, uwierzcie mi na słowo, a my przechodzimy dalej, tym razem do Polki, jednak Polki paragwajskiej. Nie jest tym samym, co Polka europejska, choć historycznie nazwa i część tradycji mają europejskie korzenie. Zazwyczaj żywa, rytmiczna, często wykorzystuje takie charakterystyczne, mieszane rytmy, a bardzo ważną rolę odgrywa tutaj gitara oraz harfa. Niekiedy jest to gitara paragwajska, gitara, można powiedzieć, folklorystyczna, zwana requinto, bardzo charakterystyczna właśnie dla Urugwaju, dla Paragwaju, przepraszam, Urugwaj będzie później. No i autor następnego utworu, Careta Guy, właśnie na takim instrumencie grał, Juan Cancio Barreto i Polka Paragwaj.

Kareta Gai, a więc polka paragwajska na naszej antenie właśnie wybrzmiała. No i zrobiło się dynamicznie, troszeczkę te chmury za oknem przegnaliśmy, tak żeby jeszcze lato pokazało nam na koniec swoje ciepło. No i w takim stylu chyba zostaniemy przez najbliższych kilka minut, ponieważ przed nami piękno arpy Paraguayo, czyli tej harfy paragwajskiej, jednego z symboli muzyki właśnie tego kraju. Instrument o bardzo charakterystycznym brzmieniu i technice, którą gra się na tym instrumencie, ponieważ właśnie te bardzo szybkie arpeggia, glissanda, powtarzające się figury, a to wszystko, jeśli muzyk dysponuje niezwykłą lekkością, tworzy właśnie ten bardzo charakterystyczny dźwięk harfy paragwajskiej. Przed nami Pájaro Campaña, czyli ptak dzwonnik, bardzo znany w paragwajskiej muzyce instrumentalnej utwór. Posłuchajcie sami.

0: Słuchacie audycji Alteracja w Radiu Aktywnym.
1: Pajaro Campania wybrzmiała na naszej antenie. No i jak mawiał poeta, jeśli chcecie usłyszeć Paragwaj bez słów, wystarczy posłuchać harfy. No i właśnie w tym utworze ta wspaniała arpa Paraguayo daje swój ekwilibrystyczny popis. Wszyscy to usłyszeliśmy, brzmiało to niczym metal, jakiś power speedowy latynoski. Rzeczywiście skojarzenie pierwsze, które ja mam, to jest z Wenezuelem i z tym stylem joropo, również takim harfowym, arpeggiowym. No może za tydzień właśnie w Wenezueli wylądujemy, ale bardzo wam polecam tego czasu też w ten styl się zagłębić. No a my przechodzimy do takiej formy, która myślę zmienia troszeczkę oblicze tej muzyki paragwajskiej. Mianowicie chodzi o styl, który w roku 1925 powstał. Guarania i José Asunción Flores. Bardzo ciekawa historia, ponieważ wielbiący, bardzo dobrze czujący różne style paragwajskie Flores chciał w jakiś tam sposób skontrować tą bardzo dynamiczną, taneczną, między innymi polkę paragwajską, muzykę, która będzie potrafiła wyrażać spokojniejsze, bardziej melancholijne, liryczne emocje Paragwajczyków. No i tak właśnie powstała Guarania, która znana jest jako muzyczna dusza Paragwaju. José Asunción Flores, India, czyli Guarania, 15 po 18 na antenie radioaktywnego.

India, Jose Asuncion Flores na 19 po 18 zakończyła swą ostatnią nutę. No, ja przyznam szczerze, że na rękach zaobserwowałem u siebie właśnie gęsią skórkę, ponieważ styl ten niezwykle do mnie przemawia. No, myślę, że te wszystkie założenia, które Flores w 25 sobie podjął, czyli aby była właśnie bardziej liryczna, melancholijna i bardziej sentymentalna, to myślę, że spełnił ten utwór India. Nam tego dowodzi, a sam autor bardzo często współpracował z poetą Manuelem Ortizem, który napisał teksty do wielu jego najbardziej znanych utworów, właśnie do Indii, Pana Bivera czy Ne Rendampe Ayu. Polecam wysłuchać sobie w dobrych serwisach streamingowych. No a my zakończymy następnym utworem segment paragwajski. Powrócimy do Agustina Barriosa Mangore, tak jak mówiłem, który w taki bardzo mocno romantyczny, ale na wzór ten latynoski, czyli tego weltschmercu latynoskiego, tego saudadzi, ten właśnie tę tęsknotę, tę nadzieję, tę miłość dźwiękami opisywał, tak jak u nas Fryderyk Chopin właśnie. Na fortepianie Danca Paragwaja numer 2, a więc taniec paragwajski numer 2 Agustina Barriosa Mangore. Na do widzenia Paragwajowi.

tańca Paragwaja numer 2. No i odlecieliśmy z Paragwaju, lądujemy w Urugwaju, który myślę równie piękną muzyką nas przywita, a rozpoczniemy sobie od bardzo ciekawego stylu wywodzącego się z tradycji afro-urugwajskiej, mianowicie candombe. Styl związany bardzo silnie z Montevideo i taką całą kulturą słuchania muzyki, słuchania stylu, związana z takim performansem ulicznym, ale też karnawałem, paradami. Coś takiego jak w Rio de Janeiro sprawowało szoro. Szoro, tylko że właśnie w Urugwaju. Candombe, którego podstawą rytmiczną jest cuerda de tambores, grupa trzech bębnów: chico, repico i piano. Muzyka, która no właśnie początkowo głównie stanowiła pewne tło tym ulicznym performansom, w tej chwili stanowi samodzielny styl właśnie do słuchania, do kontemplowania i do cieszenia się tymi wspaniałymi urugwajskimi dźwiękami. Candombe para Gardel od Rubena Rade.

Candombe para Gardel, Ruben Rada. No i zrobiło się znów dynamicznie, znów radośnie. Tak nas przywitał Urugwaj właśnie. No a my za chwilę wsłuchamy się w styl, który myślę stanowi właśnie bardzo ciekawy pomost między Urugwajem a Argentyną właśnie. To znaczy i styl, i muzyk, który go dla nas wykona. Mianowicie chodzi o milongę. Tak jak dla Argentyny wybitnym folkowym gitarzystą, śpiewakiem, piewcą tego idiomu właśnie narodowej dumy muzycznej był Atahualpa Yupanqui, tak w Urugwaju jest to Alfredo Zitarrosa, który no właśnie również na warsztat brał sobie utwór, styl, który jest tym wspólnym mianownikiem Urugwaju i Argentyny, mianowicie milongi. Milonga, która związana jest z gitarą, śpiewem i taką tradycją wielką, wiejską. W późniejszym okresie oczywiście wpłynęła mocno na kreowanie się tanga. Charakterystyczny rytm, bardzo taki bujny, bardzo taki pływający, falujący. To wszystko w milondze. Pewien idiom tanga na pewno każdy może w nim odsłuchać, jednak myślę w troszeczkę innej formule. To, co wy zaraz słyszycie, zastanówcie się i piszcie nam na Facebooku radiowym. No a towarzyszyć wam będzie Alfredo Zitarrosa i Milonga para una niña.

0: Minęła 18:30.
1: Milonga para una niña, Alfredo Citarossa, zrobiło się nam kontemplacyjnie. No i właśnie, tak jak myślimy o milondze czy tangu, to myślimy o Argentynie, a wykonawca, śpiewak Citarossa dowadnia, że nie jest ono tylko argentyńskie, tylko czerpie z całego regionu Rio de la Plata, a więc również z Urugwaju. Kiedy myślimy o tangu, to jeszcze bardziej myślimy o Argentynie. Nasze skojarzenia właśnie płyną w tę stronę, a tymczasem jedno z najsłynniejszych tang w historii powstało w stolicy tego kraju, w Montevideo. I myślę, że to jest dobry czas, żeby zagrać utwór, który no właśnie pokazuje to tango urugwajskie. Będzie to bardzo dobry następnik po milondze. Będzie to ręka w rękę, mano a mano Julio Sosa.

0: y que digan los muchachos, oh, es una buena mujer. Y mañana cuando seas descolado muere viejo y no tengas esperanzas en el pobre corazón. Si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo para ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión.
1: Alteracja w radioaktywnym.
2: Mano a mano, ręka w rękę Julio Sosy, a więc dynamiczne, emocjonalne tango urugwajskie wybrzmiało na naszej antenie. Była gitara, był śpiew, no a muszę w tej chwili powiedzieć, że nie tylko w Urugwaju słyszały do śpiewania o miłości, w latach 60. i 70. stały się również narzędziem do komentowania rzeczywistości. Właśnie w ubiegłym stuleciu Urugwaj rozwinął taki styl canto popular, czyli pieśń popularna, piosenka autorska, mocno związana z folklorem, ale również tematami społecznymi, sytuacją gospodarczą i warunkami politycznymi, które w owym czasie panowały w kraju. Jednym z najważniejszych przedstawicieli urugwajskiej piosenki zaangażowanej, jak możemy powiedzieć, był niewątpliwie Daniel Villetti. Grał na gitarze i śpiewał o nierównościach społecznych, wolności i sytuacji zwykłych ludzi. Bardzo dobrym przykładem tego nurtu będzie A Desalambrar, które właśnie wysłuchamy.

0: que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.
1: No i zakończyło się w tonacji majorowej Ades Alambrar z albumu Uruguay Canciones para mi America Daniela Viglietti'ego za nami. No, myślę, że charakter utworu, tematyka i dźwięk gitary tego wspaniałego śpiewu na myśl przywodzi mi naszego polskiego Jacka Kaczmarskiego, więc rzeczywiście ta pieśń zaangażowana, myślę, niezwykle ważna również w muzyce popularnej jest. No a my za 27 zbliżamy do końca naszego dzisiejszego radiowego spotkania. Rozpoczęliśmy gitarą i gitarą zakończymy. No jeśli Urugwaj, to pewien gitarzysta musi się pojawić, mianowicie Abel Carlevaro, wybitny gitarzysta i nauczyciel urugwajski, który dożywszy 90 lat, właściwie do ostatnich dni, koncertował i uczył. W swojej technice opracowanej kształtował podejście bazujące na takiej analizie anatomicznej, na takiej bardzo skrupulatnej właśnie, na takim skrupulatnym przemyśleniu własnego aparatu gry. To dawało mu niezwykle wyrazistą technikę gry, bardzo silny dźwięk i niezwykłą selektywność. Dziś wysłuchamy sobie muzyki ludowej, bardzo często zwanej smutkiem pampańskim, triste pampeano, który charakteryzuje się swobodną strukturą i melancholijnym nastrojem. I choć zagra nam Abel Carlevaro, tak twórcą tego utworu jest Abel Fleury, wybitny gitarzysta, twórca muzyki ludowej. Zmarły w 58 roku, jednak do dziś zachowała się pokaźna ilość nagrań i partytur właśnie tego twórcy. Mam nadzieję, że Estío Pampeano, które wysłuchamy na koniec, zachęci was do poznawania tego twórcy dalej we własnym zakresie. Ja dziękuję za dzisiaj. Michał Dziamara, kłaniam się nisko. Słyszymy się za tydzień. Tak jak wspomniałem, będziemy lądować w Wenezueli.

zamki fajki. Ja na bok schowany, ręce w kieszeni, parki.

0: już trochę odwagi.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

boski traw. Na inne boskie stworzeń korzenie w głowie moi plan. Nie posunąć z głowy setki morskich plam.

ludzie do bloków przykuci. Ludzie w tych blokach są głusi. Ludzie wpatrują się w szare niebo, szukając Boga. Na określenie Boga nie mogą znaleźć słowa. Tam Bóg jest strażnikiem, jak w Panu wykonie. Na zawsze skazani, niewysłuchani, golema klątwą zbrukani. Ci ludzie na blokach, szukając prawdy, zna

episode.

Love is everywhere.

noce nie bywają spokojne. Będzie trzeba, to pójdę na wojnę. Na ulicy w przyjacącej kurce mąkle będę walczyć o zwrot moich wspomnień. Bo chcecie nam zabrać ten czas i te

się stać za DJ-ką, tam gdzie z nieba sypie się bankroll, tam gdzie laski tańczą na pewno, błyszczą sukienką, chodzą z torebką, gdzie chłopakom chodzi tylko o jedno. W moim mieście chodzi tylko o jedno.

just liking me.

全てがなんとなくでは生きてはいけない。本当にちょっとだけバカじゃなかったから、私は拒絶する。